This is Independent Radio 91.3 WVKR FM Poughkeepsie. Witam słuchaczy, Beata Gwazowski. Zanim rozpocznę główną część programu Pamiętamy Ojczyznę, pozwolę sobie wrócić do 11 września 2001 roku, do wydarzenia, które na zawsze zmieniło kraj, w którym żyjemy, Stany Zjednoczone Ameryki. Trudno uwierzyć, że wczoraj upłynęło 25 lat od tego wydarzenia. Wydarzenia, które w każdym z nas wywołuje wielkie emocje. Posłuchajmy więc na początku naszego programu utworu irlandzkiej artystki Enya pod tytułem Only Time, Tylko Czas. Utworu, który stał się hymnem żałoby po tym zamachu. Przygotowałam dla Was wersję instrumentalną.

A teraz już wracamy do piosenek o nadziei i radości. Pierwszy utwór Jeszcze będzie pięknie, a kolejny Tyle słońca w całym mieście.

Kolejne piosenki dotyczą sierpniowych uczuć, a śpiewa Wojciech Baranowski, utwór Sierpień, oraz Daria Zawiałow, Z tobą na chacie.

Pierwsze życzenia, a raczej gratulacje, są dla naszych znajomych, którzy w lipcu obchodzili 40 lat pożycia małżeńskiego, oraz dla wszystkich pozostałych słuchaczy WVKR, którzy już obchodzili i będą obchodzić w tym roku 2026 40. rocznicę ślubu. Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych lat w szczęściu i miłości. Miłość to słowa dwa, zaśpiewa Piotr Rubik i Agnieszka Przekupień oraz jeszcze tyle przed nami Irena Jarocka.

Po tej piosence chciałoby się powiedzieć, że już wiem, dlaczego małżeństwa te przetrwały. Szkoda, że ja nie znałam tej filozofii. Filozofię małżeństwa zaśpiewała kapela warszawska Stargówka. Mamy wrzesień, więc teraz będzie piosenka o wrześniu. Śpiewał Paweł Ambroziak, Wrzesień w Dygowie.

Kolejne życzenia są dla kolegi Sławka Surowca z okazji jego urodzin. 2 września Sławek otrzymał piękne życzenia urodzinowe, a my życzymy mu, aby wszystkie spełniły się. 100 lat Sławek. Piękną piosenkę Alicji Majewskiej wybrała żona, a ja dołączam kolejną. Dzięki, że jesteś.

Kolejne życzenia są dla Eli Orłowskiej, która 9 września obchodziła urodziny. Jestem pewna, że również ona otrzymała piękne życzenia od męża i przyjaciół, a ja wybrałam dla niej piosenki, które teraz usłyszymy, a zaśpiewa To, co masz ty, Dawid Podsiadło oraz Ty masz dla mnie coś.

Wrzesień to czas zbiórki pieniędzy na WVKR i program Pamiętamy Ojczyznę. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce i z góry dziękuję. Oficjalna zbiórka odbędzie się w naszym kolejnym programie, ale prowadzący już dzisiaj zbierają pieniążki, więc proszę do nich dzwonić. A teraz już zespół Formacja Nieżywych Schabów i utwór Bursztyn.

Podkręcimy trochę tempo programu kolejnymi utworami, ale zanim to nastąpi, ogłoszę, że klub niemiecki Germania Club w Gipsy zaprasza wszystkich na Oktoberfest. Dzisiaj od godziny 1 do 10, a w niedzielę od 12 do 5. Zdradzę Wam, że ja wczoraj wraz z przyjaciółmi byłam na otwarciu tego festynu. Było super, polecam. Madziu, Wojtku i Kasiu, dla Was pierwszy utwór, bawmy się.

Ja się z Państwem już pożegnam. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie programu. Zapraszam za tydzień. Przypominam, że będzie zbiórka. No i będziemy czekać na mnóstwo telefonów, ale już od dzisiaj i można dzwonić do prowadzących z donacją na WVKR i nasz program Pamiętamy Ojczyznę. Życzę udanego weekendu i przypominam o Oktoberfest w Germania Club w Poughkeepsie. Bawcie się fajnie, a później zdradzajcie wasze wrażenia z tego festynu. Do widzenia, a na zakończenie jeszcze jeden utwór powinien się zmieścić. Posłuchajmy.